Prestige, nowa generacja hybryda. MG ZS Hybrid Plus, MG 3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Designer